0: a tež ja tu wjac sama njesem, nie Matej, což je přimný a to z témami dźensnišeho hranja. Dobar hranje, Matej.
1: No, dobar hranje tež. Wot mje a dźensa staj so junu prašenje hač. Chces na no nichtu z was vo rozdźeleniu penjas załožby za serbski lud sobu rozsudzić. Domovina pyta mjenuce za novu vulbnu dobu kandidatki a kandidato za radu załožby a tuž so z temu zabierami, kak wupada poprawom dźeło radže Milan Grojlich nam je predstaji. Nimo to predstajemy wam nobu serbsku słuchoru, kiž je Mirčin Wenk napisał, stawi znów o starym domie, nause, kiž je pełne dopomnienko, niekocy z was sujus na no, niedzielu hižo słyszeli, ale zawiesce nic šice a zawiesce niemolite šice z was nedom rozkwasć, što je rozdiel mi je svurazomaj mjezvočo a w obličo. Doktor Zonja Wilkova to może, a nam to rycznym kuczyku za nikak 10 mięczynów rozłoży.
0: To są potekiem nasze temy. Wostańcze najlepiej. Hacz do dziewięćczych radio zapiknie nie znamaj.

Bede nasz jest hier, a my podać nam raz na dżęstniejsze wędrowe wulady. Dżęca oczekuje nas jako zazwie do dnia. Najpierw raz kietro szere dżen, ale toż jako żaden problem nie jest. Dużo stawski rozwoz poskacze. Zmiejecie też ze szerem dniom posmiog na hubomaj. Wybiju dnia so potom dale wuwiedri. Zdziela wostanie dale pomroczene, ale przyjusiem przeczelne. Dżęca oczekuje nas niekotre snadne szwiele, szywesli prostupa przy tym na 14 do 17 stopniu. A wiecik tun przyjdzie dżęce ze sewera, giba ze zapada. Jutze a też piatk. Oczekuje nas porańczy kurjawy niekotre wokomiki słońca, między drugim pak też tu już dom roczylu. Wostanie sucho, a ma być miłe. Piatk ma żywe slebro samo na hać do 23 stopniu stupacz. Sobotu ma być potom trochu niewobstajniszczo. A przy telkim wiedrze zodala wudani raz do rybu hić ze słończką, a niekotrymi mniejszymi szwielemi. No hej, to lubi nam pełne korbiki se myslu.

Kóžde rano je našim programje Słyšiće haj zoniće. Runje před 14 menšinami hakle wězo naše powěsće, kotre štenca rano Matej Cyš předstají. Powěsće wosebitého razu depak můžeće si nimo toho na našej internetowej stronie a wězo tež našej app MDR Serbia wobladać. Są to naše nowosće we wobrazach. Haj, tun raz, to zladujemy na minjeny tydzień połnych podałku. Tak pobychmy w Radworju na jubilejnym zariadowaniu k stoczynam tamniejszeje szule. Dale by minjeny tydzień zaru za najwiedszy twarski projekt w stawiznach Serbu Forum Wiedy przy Lauskim Arealu. My to domowiny su piatk budusinia sposzczyli, gdyż tam byśmy wiezo z kameru podla w Ralbicach su regionalne bołowanskie wiki przewiedli, a ptaczycach su 25-letne w obstacze szulskie a domizniskie stwyswieczyli. Hoja, nic na posledk poladamy też jeszcze na koncert serbskie tereministki Karoliny Aik. Nasze nowoscze we wobrazach potekim, te su szitke wotnietka online na naszej internetowej stronie a naszej app MDR Serbia przystupne, a co wie namakacze też jeszcze je na naszych socjalnych sieciach, potekim na Instagramie a Facebooku. Cibylki naszej strzumie. Dobranie!

0: Ječmenčino, donna po sedmich nedomje a to je Matej Cyrši, že zase přimni.
1: Policija z G.
2: Na Rajkaništu w Wojorecach jest o Bundżelu około popołudniu 5 mąż przed dziećmi zeslikał. Podałk staso na wolnoczasnym kompleksu Wukot przy Niszczanskiej drodze. Nieznaty dreje przed holcu swoje kolowedele puszczył, a seksualne jednania na siebie przebyt. Policja pyta nietko swytku. Mąż noszy się swytłomodre dżinsy, czmłomodru kapu z czerwonymi rukawami a czarną czapku. Pokiwy przyjmuje policja we Wojorecach. A wostaniemy na dom we Wojorecach, tam jest so też zaso pokradnany moped zjewił. Wobydlaka w odkry Simson bądźelu popołudniu wokół 2 maj w Kerčinie za wikami przy Grodkowskiej. Moped bychu sreć septembra przy zelenej drodze pokradnili. Policja zawieści śledy, a po zakończeniu przepytowania ma obsiedzia potem swoją parowaną Simson zaso rocza dostać. We Wajkostrofie pola Biskopic su nieznači mies štvortkoma punđelu nieđe 200 litrov dizela z tvorske mašine pokradnili. Škoda leži po policiji pola nieđe 500 euro, policajski revio Budešin pad přepetuje. A w Kruszwice su nieznači punđelu dopodnja w osobinske předmety a peneze z bydlenja pokradnili. Škoda leži tam pola nieđe 400 posta euro, vicna škoda po policiji nienasta, bivo Łodzianski policajski revio pad přepytuje.

0: Aj tu našich bojesčach wšako rozprawjamy tež prawidłownje wo aktualkach z gmejnou a gmejnskich radow. A runje tajku aktualku měješ wčera tež Sakski krajny statistiski zarjad za nas do sakskich gmejnou a wokrjesow je mjenujcy loni dale rozrost. Loni kónc lěta ležeše wón pola kedźbu 3,8 miliardow euro, kaž statistiski zarjad zdźěli, to bě 641 milionow euro wjace hač lěto do toho. A ja komunalne zadłuženje na wosobu te wučini přeriznje 974 euro, tak wysoka je potekim wosoba w gmejnje přeriznku zadłuženja, komunalne zadłuženje. A chcete netko wiedzieć, gdzie są najzludniejsi, respektivnie gdzie mają najmniej doła, to je w Dürhennersdorfie. Tam ma każda osoba tak rec na gmejnu zliczone jenoś 1 euro doła, 1 euro a 15 centu. A ja najwyższy doł maja w Gornowie z 3,208 eurami niemale.
1: Sprawdę prajne.
0: Wodajcie? Tak netko. Veronika Kalinučce na za nas.

0: Čeda hižo dolu, abo potače se znano išče do prozdnin? A mače da potom tež nešto k zabavje sobu. My nešto za vas mamy, novu serbsku svuchoru, a dokelž maja tež starši dol treba, je wona tun raz za modžinu a dorosčenih. Tam, gdzież bydli moj, ona rzeka. Mirčin Wenk je napisał stawiznu vo starym domie na usy, gdyż je pełny do pomnienku. Zala a Daniel cetaje se z niego swoje doma zczynić. A kóżdym rumie so druhe do pomnienki namakaja.
1: Sprawdoprajne se na to samo wieselu, nie możesz trzeba oczaknąć, za so sem przyczanić. Za so mies przeczelemi być. Tu swoje towarstwa mieć, nic każdą akcję z daliny odwosować dobiać. Haj, skończmy za so serbska zromadność z swoimi serbskimi bratrami.
2: Serbscy bracia a serbska zromadność? Kusk mnie zielę raczej nie by szkodziało. Ale krok po kroku, mój luby. Mamy dla naju plan.
1: Haj, szakaj, nitka pak buj! Słyszył już nasze niebo w oku rec, że mamy nuc przyjąć, a nic w durach stać.
2: Hej, kaj wtedy, jako se mnie prynny raz ją sobą zał, zobymy przedstawił. A jako tak daleko bije, sąd a raz precz był.
3: No, politaj skończny nuc, a nie dajtaj se do oprosyć.
2: Kwal nie zoskryst? Krini... Tak šo.
3: Ty se zavešče zala. No, rejnje, za se skončne raz sobu pčijeva. Ja se Marija. Vokomik, da bi se skrutka išče ruce vutreč. Tu te začuče tola znaju. Pokaž raz prošu svoje ruce.
2: Rado, kneni. Ma... Ale čorla?
3: Aj, voprođe kamene česaka. Daj, kež kropave ruce. Vieš, naš stare nanje nidi jako kežka skale dživo. Jeho ruce samo iši hore vupadaš ti. Dži nas dječi jacao, je to bylo, kež by rekči nihtu spiskovi papiru policu jidže. Ty so dođeva hodziš, tędy dom widziu. To budzi naszemu luftiku si Daniel i tycz. Przyńdziesz jak bole po moim niebo Francu. Ale praj raz, że da to noc cała ostane.
2: Daniel i jeszcze raz ka auče, dokoż jenyś to zabył.
3: Ach, pojrunieś dale. Što da budzi moj tu durach stać, a na neho čakać. Sam wina, gdyż ci ju tak listeja ostaje. Puj, bydlinske jereny za te pena blida kryte.
0: Kotr do pomnienki Zalu a Daniela przełodżuje przy odkryciu wódcynego domu, to słyszycie słuchorie tam dziś bydli moj. Jo namakacie w cywej dłości na naszej internetowej stronie w app MDR Serbia, a wiedzą też w audiotece ARD Sounds, albo tam możecie się też samo sobą do dołu lazać.

předposlední konc tydźena. Haj, to jsme nažel, no haj, že tak chceš. Zubili, 11. dzień, kotrž jako opleto mamy 3. oktobra, dzień Němskeje jednoty. Na tutun dzień 1990 so zawiesće mnozy z was jeszcze derje dopomnia, ale dopomnicze da so też na 14. oktobra 1990. Žane 2 tydźeny po znowa zawieżeniu Němskeje 3. oktobra 1990 odmichu sa mjenujcy w nowych zjazkowych krajach, po takim tyž pola nas w Sakskej, przed dokładnie 6 letami 14. oktobra 1990 prynie wólby krajnego sejma. Prynie raz po wiacach 40 letach możachu w obydlerio w znowa założenych krajach w Sakskej, Saksko-Anhaltskej, Mecklenburgsko, Przedpomorskej, Durinskej a Braniborskej w swobodnych, jenakich a tajnych wólbach zastupierio w krajnych parlamentach postajić. Hač na Braniborsku, gdzież dostanie SPD z Manfredom Stolpu najwiace woso, bie w zbytnych zjazkowych krajach CDU do wyczaka wólbu. W Sakskej wuzwoli so Kurt Biedenkopf jako ministerski prezident. Haj, dżęca potekim przed 26 letami dawachu tu pola nas w Sakskej prynie wólby do krajnego sejma.

No, naswiće chcemy wězo dobru hudźbu poskać. Sy tam posedmich je tute titule, hač do vas mich słyšimy. Słyšimy ten sarano mjestrujem jeszcze Anke Laupenbachec. Titul spomnieće tobie? A dowiera kajś powias, tak reka spił Andrzej Szpitankowie. Na ušitke tuto titule smieče se po takim veselič, netko je Monika Klesec na rede.

0: Matejo, ty so dźensa rano hižo do Nuinu poladał, haj a tam mamy tež chytro znemenace połešće z Vatikana.
1: Haj, sakske Nuine dźensa rano pisaja a w niemskich połešćach tež o tym rozprawiaja bam šlejo štornaty maraka płucach. A kle nedźelu bie sam wozebił, zo su lekarja pola njeho suk płucach namakali, nětko je wieste jedna abo jedna šeso vo tumo.
0: A bam się też już operowane, każ sam słyszała.
1: Haj, czera su jemu Romie kompletną delnią lapu prawych płuców odstronili. Operacja niedzie 3 godziny trwała, a je po informacjach swoich lekarzy bez komplikacji odbieżała.
0: Wieso je rak przeco kutne skorinje, ale jak kutne je tu, tutem padzu pola bamša?
1: No haj, rozsudne dybkie, tumor bu pošim zdaču jara zažnym stadiu namakane a odstronjene, što jež šanse hojenja jasne polepša. Nětko pak dobia přepytovač, a cu oprodže šitke rakove bańki odstronili, woto tež odvisuje, hače išče dalša terapia trebna.
0: A kak so leji štornatemu nětko dže?
1: Kak so čuje, to nie môžu rec, ale vun ma niedže tydžin v Gemeli klinice v Romie Vostač a so tam vočarstvič a potem budu predovšim pravidlne dodatne kontrole važne.
0: Potekim, najprv raz dobre povješće po operaciji, ale dobim mi vizo vočaknuć, kak dalše přepytovanja bieža. Utrobno Jack Matejo za najnovše informacije z Vatikana kovo voku z korinja Bamša.

Jens Honacz rano zaspiewa jubilej Swieci w Horkach pčoła Mirčin Domaška swoje 75. K tomu wutrobna gratulacja, niech strohota cię przełodza, abo niech ci dalsze mocy da, czułki zunča bez przestacza. Najrinči spiew k narodninam, tak zwieseli so ci wutroba. Niech pisanosć nazwy czy wokrzywia, k tomu kwiecze zboża wuprzyja, przyje mi ci krasny dzień. A dżęcjunu nie dziwaj, na czumpieli so poczumpaj. Dziecinu tu powietaj, a si z nimi zaspiewaj. Gdzieś so spiewa, tam wutroba so smiewa. Zapwacz bo za procy szie, dziwał so dosć, nitk pomożo kroć. Do przyja, sześć-cztery dzieci, przychodni synojo, a dziewięć nuczku do przychoda. Niedzielu so przy zamknie hostczyna, na to so wszyscy wiesela. Haja, spasniewa je tute linki w lubości mandżelska katona. Mirčin Domaška z Horku swieči po takim dżęca 75. A przychodna gratulacja tak fata nietko do Kruščic. Dżęca mienuce swieči Maria Nekova jeje 75. Z wutroby wiele zboża, w osobie pak struhotu, żywiensku radosć a Boże żonowanie. Jeje lubi jej wuprzyja. Tu steja to co przeczytać? Poprzyj sobie dys a dys, tyż troszku wiace mira. Haj to przyja, mandżelski Jürgen, dżoka Mendi, syn Riko z Klaudiu, a przy zamknie so swojba market z Kulowa, a tyż wie so cywy zbytk swojby. Mare Nekova z Kruščic, Svečiđenca, 75.

No a wesela su wězo stajnje tam, gdzież so ludzi zetkawaja a tu jest jeszcze raz pokiju na was. Jeli maće wy niekaki termin, koncert, jubilej, towarstwa, wiesne swiedzeń, što wiem ja, a cieće rady zjawnie możnych hosći przeprosyć, potom wupielnče prosće za to sprzygotowany formular na naszej internetowej stronie ze wszymi relevantnymi informacjami. Potom zapisamy to wězo też do naszej rozosłuje protyki, a dusz tak daleko je, potom też za wasze zaredowanie wabimy.

0: Napo wosy mich je.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Cysz.
2: Dobre ranie. Drježdanske towarstwo Stup Dale je čera na svoje vone zhromadźiznje vo češkim financnom položenju svoje jednjoje skupine vuradžovalo. Niskich ličbov přizivenju dječi dla nastanje leče 2026 financijalna džera njeđe 30 tisac euro. Zobychu ju z džela vrunali, chce towarstvo přichodne dne crowdfunding akciju zahič a prose přitem tež ľudži z Łužice vo podpěru. Nimo toho bu dotalne předsedstvo zastojnstvje vopkručene. Christoph Cysz, wostanje prini předseda, Nadja Herbichowa a Jakub Reho jeho dale podpirataj. Za přichodne měsace planuje towarstvo mjezdrujim mirčinja spěvanje, adventničku za dječi, ptači kvas a pustnice. Z kvitane čanského z pjatého jezora tu kvilu vodu odpuščeja. To je treba, zo molijun nadrobnje zanirovač, zdjeli krajne zarjadnistvo rečnych zawěrow. Po viace hač pousta letach wobstajneho užiwanja dobja tam jezdrujim zepierne murje, bazenki, připrawy k odpuščenju a odpuski ponowić. Tohodla jezor dosponje odpušča. Zanirovanje jezora ma niečo 20 milionów euro płacić, a hač do konca 2028 hotowe być. Kvitanečanski spjate jezo je najvětší v Zakske a služí prenoriadne škytej před vůlky vodu. Projekt Stácia přichoda BV Vodže byla konkrétnější. Dotalna stácia modrých přírodospytníků a technikáriů má se hač do konca 2028 na modernu městnost vůknenia za techniku, přírodovědy a umělstvo přetvářič. Prostva vo spěchovanie a tvarska prostva s tým miestem zapodatý. Na lieču 2027 maja sa tvarske dživa zahýč. Za čas dživou přečenie stácia na niedže dvie lieče do niedeše otvárenia rádia VSV. Přidatne chcedža dalšie rumnosti bývej vodže užívač. Projekt pváči niedže 4,9 miliónov euro. Planované sú miezdrujím väčšie dživanie a seminárne rumnosti, kajž tiež přenocovanské možnosti za skupiny. Gmina Hamor dostanie hač do leta 2038 celkonie 10,1 milionu euro spěchovania za wujewanie infrastruktury gminy. Pieniądze pokażeja ze spěchovanského programa Zwiazka a krajów za dwa miestu, rozrost a nasledne wujicze. Kajž zdziela gmina aktualnym gminskim wopienu chce ona z pomocą spěchovania przychodne leta ważne komunalne projekty krok po kroku zvoprawdzić. Kubanski kampus Hamor tvori przy tym jedne z ciężiszczów. Leca dostanie komuna prynie 2,4 miliona euro. Tutaj chce dżo o siebie za zanirowanie szulskich twarinów a planowane nowotwo pistowanie wużywać. Rzeczne prawa Serbów Braniborskiej są dalej zaručene. To potwierdzi braniborski minister za digitalne a justicu na wuradżowaniu wubiorka za otwór biurokratie. Tam je won teledny naćisk za digitalną strategię krajnego knieżerstwa przedstawił. Z przylubieniem reagowaše minister na żadanie braniborskiej serbskiej rady przy digitalizacji na serbskie potrzeby dziwać. Najebacz przybieracu digitalizacju dobi można być mniejszynowej rzeczy delnio serbszczynu a delnio niemczynu wużywacz. Braniborskie knieżostwo chce nową digitalną strategię jeszcze lica wopsamknąć. A to bych u nasze dżęsniejsze powieszcze, kiż namakacie też na naszej internetnej stronie, a w naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Gdy śladacie dżęsę rano z woknom, to nie wypada tak rjane kaj szczera, za to pak też nie tak zima kaj szczera. Najpierw dostaniemy dżęsę wiele mroczelo, a troszkę deszcza, pożyć opak też słońce przy maksymalnie 17 stopniach. Jutrze, potem zaje się rańcza kurjawa rozpuszczyła, przeczelniejszo się dzień zahi, potem zaso słońce a mroczele w odmienie, ale przeważnie sucho przy podobnych temperaturach kaj szczęca.
0: Wszystko ok, wszystko w porządku, jeżeli zobaczy wy za nas niekajkę w obkadne pokiły. Zwońcie tu do studia, macie je przy telefonie pod Budyszin 7400 albo pisacie nam powieść na jednoryjsze dżetowie za nasze app MDA Serbia. Tam nie możecie nam jenoż pisać, ale nam wiedzą też powieść narzeczeć.
1: Serbski rozwóz.
0: Przyje! Dobry start do nowego dnia.

0: Policja zdźěli.
1: W Wojerecach jest so pokranjeny moped za so zjewił. Wobydlaka w odkry Zimson, pądzielu popołudniu wokół 2 maj w Gerczynie, za wikami przy Grodkowskiej leżo. Moped bychu sreć septembra przy zelenej drodze w Wojerecach pokradnęli. Policja zawieści śledy, a po zakończeniu przepytowania ma w obsadzie swoją parowanu Zimson potom w roczo dostać. Wostaniemy na dom w Wojorecach, na Rajkaniszczu, tam jest o pundżelu popołudniu wokół pieczych mórz przed dziećmi zeslikał. Podałk sta so na wolnoczasnym kompleksu Wukot przy Niszczanskiej drodze, nieznaty dreje przed holcu swoje kolowe dele puszczył, a seksualne jednania na siebie przebiet. Policja pyta nietko swytku. Mórz nosze się swytwo modre dżinsy, czmło modru kapu z czarnymi rukawami, a czarną czapkę, pokiwy przyjmuje policja we Wojorecach. W Kruszwicy są nieznaczni pundżelu do podnia, w osobinskie przedmioty a pieniądze z bydlenia pokradnęli, szkoda leży pola niedzie 400 euro. Wiecna szkoda po policji przy tym nie nasta. Policajski rewir były wodzie pad przepytuje. W Bukecach nie jest szofera i nakładnych autów pundżelu przy podniu, zakaz przejezda w obkiedźbowałej, 6-40-letniej jedzieżtaj ze swoim maj LKW-omaj, najebacz zakaz zajeżdżić dwa przez cija putony po kola Marksowej, policja usta i wozy więcej, wobaj mataj spokutu liczyć. A na bieżysz aż wydzesacz Budeszynie, ja policja pundżelu mies rano 8 a przy podniu jenej spieszność kontrolowała, Motwiace hacz 1200 jeździdło, bie 260 przespiesznych. Najspieszniejszy bie Škoda z 280 miesto dowolenych posta KMH. Szofera oczekuje 260 euro pokuty, dwaj dybkaj w Flensburgu, a miesac pies jest niedolnością.

0: lět 1991 do 2020. Kak sylnje so to konkretnje na stawle so uskutkuje, to so runje hišće vůhodnočí. Fachowcy su za to lieću niedźe 6800 kronow štomu přepytowali, přitom ladaja potom jezrujem na to, hač so wopjena, abo jeličky přebarbja, abo hač štomy tute zubja. Dospołne usledki chcedža potom decembru nowe rozprawie o stawie lesa przedstajić. Trochu wodechnienia pak je pola skornika. W obstatki płacza tukwilu jako snadne, wiecze mnóstwa wopszkodzenoho drjewa, abo tež wiecze kunčiny z wulkim podzielom skornika nie su dotal zwieščili. Sachsen Forst pak w uzbienie. Zodobi sa situacija dale wopkiedźbować. Runie dokież su takie suche a wosłabiene sztomy bóle nadpadliwe za szkodniki.
1: Kak wypada sytuacja w sakskich lesach? Wotmina Smatycusz informuje. Mutrona Jack.

0: Haja, lubi šularjo, dajče se vaše prosnine, vaš holiday, derje lubič, nitko je na podživječih.
1: Serbski rozvoz. Povješče. V studiju Matej Cyš.
2: Dobre ranje. Drežanske towarstwo Stup Dale je čera na svoje vone zhromadźiznje vo češkim financnym położenju svoje jednoje skupine wuradźowało. Niskich ličbow přizivjenju dźěći dla nastanje leće 2026 financielna dźěra njedźe 30 000 euro. Zo bychu ju z dźěla wurunali, chce towarstwo přichodne dny crowdfunding akciju zahajić a prosy při tym tež ludzi z Łužicy vo podpěru. Nimo toho bu dotalne předsedstwo zastojnstwie wobkručene. Christof Cyš, wostanje prini předseda, Nadja Herbichowa a Jakub Rehor jeho dale podpěrataj. Za přichodne měsace planuje towarstwo mjezdrujim mjoči na spěvanje, adventničku za dźěći, ptači kvas a pustnice. Z kwětanečanského spjatého jezora tu kwilu vodu odpušćeja. To je treba, zo móli jón nadrobnje zanirować, zdźěli krajne zarjadnistwo rěčnych zawěrow. Po viace hač pousta letach wobstajného wužiwanja dobja tam jezdrujim zepjorne murje, bazenki, připravy k odpušćenju a odpustki ponowić. To dla jezor dosponje odpušća. Sanirowanie jezora ma niedźe 20 milionów euro płacić a hač do końca 2028 hotowe być. Kwietaneczanski spjaty jezor je najwiecie zakski a służi prienoriadnie szkitej przed wulki wodu. Projekt Stacija přichoda BW Wodze była konkretniejszy. Dotalna stacja młodych przyrodospytników a technikariów ma się aż do końca 2028 na modernu miestność wuknienia za techniku, przyrodowiedy a wumiostwo przetwarić. Prostwa w ospiechowanie a twarska prostwa z tym miastem zapodaty. Na leczu 2027 maja się twarskie dziewa zahić. Za čas dživo přečenje stacija na njeđe dve leće do njedeše otvarenja radija VSV. Přidatne chceđa dalše rumnostče bjeve vođe uživač. Projekt plači njeđe 4,9 milijuna euro. Planovane su mjezdrujim vječe dživanje a seminarne rumnostče, kaj štež přenocovanske možnostče za skupine. Gmina Hamo dostanje hač do leta 2038 celkownie 10,1 milionu euro spěchowania za wujwanie infrastruktury gmienie. Pieniezy pokaże ja ze spěchowanského programa Zwiazka a kraju za twar miesto, rozrost a nasledne wujcze. Kajž zdziela gmina aktualnym gmienskim wopienu, chce ona z pomocą spěchowania przychodne leta ważne komunalne projekty krok po kroku zwoprawdzić. Kubwanski kampus Hamo tvori przy tym jedne z ciężiszczo. Leca dostanie komuna prynie 2,4 miliony euro. Tutaj chce dża w osobie za zanirowanie szulskich twarzeniu a planowane nowo twar pistowanie wużywać. Rěčne prawa Serbów Braniborskiej są dalej zaručene. To potwierdzi Braniborski minister za digitalne a justicu na wuradżowaniu wubiorka za wodtwo biurokratie. Tam je on teledny nacisk za digitalną strategię krajnego knieżostwa przedstawił. Z przylubienom reagowaše minister na żadanie Braniborskiej Serbskiej Rady przy digitalizacji na serbskie potrzeby dziwacz. Najebać przybieracu digitalizaciju, dobie można być mięczynowej rzeczy delnio serbszczynu a delnio niemczynu wużywać. Braniborskie knieżostwo chce nową digitalną strategię jeszcze leca obsamknąć. A to bych odzięczniejsze powieście, kiedyś możecie się też na naszej internetnej stronie albo w naszej app MDR Serbia jeszcze raz przeczytać.
1: Wiedro.
2: Również dzięczniejsze ranie nie ja, a nie wie tak rjane, kajż czerałsze. Doniesz tu nitko też troszkę słońca świeciło, budeś i nie. Deszczyk, pak je biegł do podnia też jeszcze możny. A jak wiele mroczelu pożyszo, jeszcze więcej słońca przy maksymalnie 17 stopniach. Jutrze potem, że jest orańcza kurjawa rozpuściła, że przeczelniszo, słońca mroczele zasowe w odmienie, ale przeważnie sucho przy podobnych temperaturach kajszczęca.
0: Stojš je dženca rano po A4 smir Budešin respektivně Zorelc popuču, tu nech se jim je s ohonom a porchivom džesač menšinu viac, zaplanuje tam se so minuce v obkat kopi, Wy możecie się myśleć dla twarniszcza. Mies ochronom a porchiłom po takim, co wopkat kopi twarniszcza dla. Czasacz mniejszyno, to by się tam przyliczyć.
1: Serbski rozwóz.
0: Pięć mniejszyno, pana po dziewięćszych, ja tu słyszymy nietko Mandy Dorin Dornikec. Z twój czas je mimo.

0: Tež nas čas. Tu dźensa rano je bórze hižo nimo, do toho pak mam za vas hišće pokazku. Menujcy na nowu słuchoru, tam gdzieś bydli moj wonaryka. Mirčin Wenk je napisał stawiznu w starym domie Nausy, gdyż je połny dopomnienku. Zala a Daniel chcetaj si z niego swoje doma zczynić. A kojżdym rumie so druhe dopomnienki namakaja.
1: Sprawdoprajne se na to samo wieselu nie musisz cywa oczaknąć, za so sem przyczanić. Za so mnie z przyjacielami być. Tu swoje towarstwa mieć, nic każdą akcję z daliny odwosować dobiać. Haj, skończmy za so serbska zromadność swojmi serbskimi bratrami.
2: Serbscy bracia a serbska zromadność? Kusk mnie zelo raczej nie by szkodziało. Ale krok po kroku, mój luby. Mamy dla naju plan.
1: Haj, szakaj, nitka pak buj. Słyszu już o naszą niebo woku rec, że mamy nuc przyjść, a nic w duriach stać.
2: Haj, kaj wtedy, jako se mnie prynny raz jo sobą zał, żeby mnie przedstawił. A jako tak daleko bier, se na raz precz był.
3: No, politaj skończny nuc, a nie daj daj se doła prosyć.
2: Kwal nie zoskrst, kryni... Hakšo.
3: Ty se zavešče zala. No, renje, za se skončne raz sobu pšijeva. Ja se Marija. Vokomik, da bi se skrutka išče ruce vodreč. Tu te začuče tola znaju. Pokaž raz prošu svoje ruce.
2: Rado, kneni. Ma... Ale čo odla?
3: Aj, voprodže kamene česaka. Daj, kež kropavej ruce. Víš, náš stary na nje nedi jako kežka skale dživo. Jeho ruce samo iše hore vupadašti. Dži nás dži jacao, je to bylo, kež by rekči nichtu spiskovi papiru policu jedže. Ty so dođeva hođiš tam, gdje dom iđu. To buđe našemu luftiku si dane ili tyč. Přinđeš ak bole po mojem nebo Francu. Ale praj raz, gdje da to nuc cova ostane.
2: Daniel je išće raz ka auče, dokož je nešto zabil.
3: Ach, poju runješ dale. Što da buđe moj tu durer stača na neho čakač, sam vina, gdje će ju takle stejo ostaje. Poj, bitlinske je rene za te pena blina kryte.
0: Kotre dopomnienki Zalu a Daniela przewodzuje przy odkryciu wódzynego domu, słyszycie słuchorie tam gdzieś bydli moj. Juna makacze w całej długości na naszej internetowej stronie w app MDR Serbia, a wiezo też w audiotece ARD Sounds. Wotam możecie si ju też downloadować, a sobota dołazać.

Sie wielki nadźiwieć je, to wie skupina Janka Hanka, a nitko z Čiuja, naše pokiwy za was. A to započinamy najprzed raz z przednoszką Susanne Husena poryczy dżęca na wieczor pieczych wo dziwim mużu a przypłodnicy, po takim wo pokmurnych postawach z serbskich baju a bajku. Dżęca po płodniu pieczych Serbskie Muzeum w Koczebusu. A netko k prózdninskim pokiwam, dżęca zmija wot jenej do pieczych w klosztorskej zahrodze Marina Wiesta Pančicach Kukowie nazemski swójbny dżin z mnoho akcjami za cywu swójbu. Prózdninske dźiči są dżęca tyž do domu Zelaria a Smolaria we Vázu witane, tamže wo prašenje hač su ryby nime. Wot napu 10 do napu 12 może dźiči se tam informować, ale tyž nieżto napaslić. Sobu přinjesć maja se prošu nožice, pisak, lipk a 2 euro za material. We Wojewódzkim muzeju tam wienuje so štwórtk jabłkam, a jak z nich bryczka nastanie, a to lubi dzieci, namiestnie wiedzą, co też wuspyta, a wopta. W spaloch je kunst tydzienia technice a starym motoram wienowane. Piat kwiecza setnich pokaza so road movie, po takim film wo jezbie ze Simsonami do Rumunskie, kotruż je skupina kotraž zestali se tam z ľudí v kovoboku o spáloch loni doživiva. V sobotu potom maja voto podnia dživečich program za dječi a po podniu štyrioch přesadžuje so Simson Star, starý model.

Ze Sarskeju Ućbu su cora na Bramborskej techniskej uniwersiće zachopili, sme pejedali studentku prednych studentów, kterež su se rozsužili tam Sarsku rec na ceptarstvo studirovaš. Nowe internetowe portal Sobu su stwrtk predstajili w recnym centrumie Witaj, ako teke w Žišuni Vilakunterbund, a potom słyšeš o našom aktualnym přinosku. Dávame recept z kjarmušnije kuchni dorady, a pogledniemy do nowego udarza naszego sarskiego tyżynika Nowy Casnik.

A nježli aż przyobrażujemy se aktualnym czojeniam, gdy zazniesz sztucka wety żołczo a golcu chrzebowskiego dzisiecego musicala, stoisz mocnie we świetniściu, ako Nikula weni spiwaju, znasz ja to motywacja za szuch, ako taku tuchlu trebaju.

0: smy rowno rozpčajwili we zachopjenke nowego serskiego ceptarskiego studioma we Złym Komorowie. Prědne studentki a studenty nie musy se neskery starosćiš, až nie dostanu po studiumie žiło. Zajm na serskie učbje jo nadalej wieliki jo šulski amt kwieści dao. Po napšašowaniu serskiego programa jo znaty cynio až uknio we aktualnym šulskim leše wiecy ako 1800 ukniku na 21 šulach sersku rec. Wiecy detajlo ma Grigor Klim za was.
1: To nie są pak dokońcne liczby, groni amt dalej. Wenn z tym liczby aż po nazemskich feriach ukniki sersku uspu spuścić budu, to dokolaż se we wiele prednich letnikach nikotaro ukniki akle uprobiruju, a pon przesiwo serszcinie rozsużiju. Amt groni aż ja uwisze weto relatywnie stabilne. Na drugim boku dają mniej serskie ucby na szulach. W drewku nie dają zużym wiecy ucbu, jegen tak we luborazu, a we Wietoszowie pytają nuznie petpieru, tam mają jano jeszcze dwie ceptarce.
0: A jak ugleda to na dalej wierzycych szulach?
1: Na dalej wierzycych szulach uknio 562 ukniku serski, najwyższy żyjel na dolnoserskim gimnazjum je. Tam obżelio se 870 ukniku na witej ucbie. Jak wiele ceptarku a ceptarju serszczynu z uszym ucy, nie może amt gronić, przez to aż takie ceptarje jako wetna bocniki ucpu pedaju, a tam nie ma amt statystiku. Przed czymi letami jo amtyści na licjo nikak wiecem, że set we serszczynie studiowanych fachowych mecu to zwiescze fachowniki Serskiego Instytuta. Tych ceptarjo bużo gledajuce na demografiju miastem mieniej.
0: Dlatego se pilnuje szulski amt dalej wabisz za masterowe studium za dolnosarskie ceptarstwo Lipsku, a zatem mogu se zajmować ceptarki a ceptarje, ako już żywają.

Nowy webbok Sobu pomaga szum, ako ksie ze zizimi serskie pejeda, że na zaredowaniu sledny tyżyn stwart ksujen we serskim internasze, a potem we wili kunta bund przedstajili, a pokazali na przykładach, kak możesz z nim żyłaś. To wesebne jo, aż projekt Sobu nie pobitujo pomoc jano za zizunie a hoty serskim wytkubarkam a wytkubariam, a rorono tak serskim instytucjam a familiam, a kościelu swoje dzieci do serskich dzieciuniu. Wet stwierdka ma każdy kweb bokoju przystup. Po prezentacji we serskim internacie su zajmcy jen mogli sami uprobierować, takie we wili kunta bunt. Maria Ilikowska.

0: Dóća nose bósku drastwu, a to jo bluzka, šorca, kešula, ab strumpy a starne zrije. Zapletku cyniš a wose cesaš a te Dóća musi redne byš.
1: Tyki hajke županojc jo pomegała.
2: To je ženska drastwa, jo.
3: Kešulu majuš, šorcu.
2: Ja. A cipil teke.
3: Šo vy ten robkovali?
2: Ja, a šerpa a lapa, filu jo, tyši.
3: Ach, máš ju lapi teke?
2: Ja.
1: Kubłańskie ministerstwo MBJS jo projekt sobu spiechowało groni przedsedarka Serskiego Szulskiego Towarzystwa Katarina Jurkowa.
4: Liczne spiechowanie jest za nas ważny temat. Tu smo mieli praktyczne nazonienia, też nasz personal sobu zaprzymność, a to dla smo stajli na MBJS prostu za ten projekt.
1: Bramborsku radu za nastupności Serbu jo reprezentirowała Delia Münchowa.
5: Ja sam była na tym przedstawieniu, a ja mam ten projekt za wielkie ważne. Myśmy to takie jako Serska Rada przewyżowali, a na to gledali. A ten projekt, jo, ten prawy krzac do przychoda, dokulaż nie to są wszakie pobytowania, kiedyśmy mieli do tego digitalnie, są nie to związane, a nie to w życzeniach takie pomaga.
1: Pemałem jo se dwer połniu. Ze szule za dolno Saskurica kulturu jo przyszła Birgit Nagluła.
6: Dokulaż my mamy takie u nas w szuli takie recne kozy za wetkoblaki a wetkobaju. A jo to jo wielkim zajmne, co dajo jużo, a co możemy takie używasz, albo ewentualnie k tomu dasz.
7: Ja som li en Šešmetojc, moja żołka jo hu w Žižoni, a ja som ceptaka w Brjazanie za serbsčinu. Ja, ja som to takie doma opytasz, lec możem z mojej żołku to takie upróbować.
3: Pytasz, czy takie doma pićku serski ze żołku?
7: Mogi raz przy wiaceri, albo przy grajkaniu, jak gronim przecy dobro zajczo, albo zdrowości, a wena już o takie pojeda, miszek. Ja.
3: A żyl ketlicojc z muskim jo takie hu?
8: No ja se wiaselim na ustup mojej żołki. Gwenka jo 4 leta jo wykupce uchacką, a ty neco pokażu. A wena jo mi groniwa, to jo jeszcze pytajmne. Som takie była w zarydowaniu w Dolnoserskim Internacie.
3: A jaki ten przednosk jo był?
8: No tam se markował aż wiele, wiele żyła, a obszał do kompetencja w tym sztyce, w tym całym projekcie. Jo, to ja przy sobie nie wiajobny, aż takie nieco dają. Takie recepty, a pen z małym widiom, a serskie słowa, sady k tomu. To ja nieco zakuszczy żyn. Also nic jano za żyszą nie starje się, mogą to ze serskimi żyszymi takie wygin, gdzie je używasz, se myslim.
3: Zofii Rydelowa, wiadomnostna sobożywasiarka Serskiego Instytutu.
9: Ja żywam w projekcie Sroka, a tam jo takie Mila Zachariasowa w strategijskiej kupce. O, jo, my se mia sobu petperamy. Jo, also ta idea jo wielicna. Ja nażyjam, aż późno se to takie stałnie rażisz, aż maju te mece takie personelnie to, ja, do przychoda dalej zesz, aż se toż ten webbok dalej może uwijasz, a aż mogę szukne te kęż se w serskim pelu niekak angażiruju, takie te materiale tam posłasz, a te mogę to takie obżywasz.
1: Anna Zachariasowicz, buzio tyke webbok sobu używasz?
10: Ja ucym przy projekta Zorio, a za nasze ukniki a uknice są tam takie wiele pobytowania, jako budu se rażisz, aby mogła takie w lichym czasu jeszcze nieco k tomu gotować.
1: Max Bagańc jo na projekcie sobu działał.
11: Also ja som w zachodnich miasecach sobu pomagał wszakie materialnie Rycnego Centrum Witaj, zażyłaś do sobu programa, wesebnie w tkniemi Gunda Heiderowej. Ale to jeszcze nie o końcu, tam przyjrzał na kuszty patyści wiele materiału.

0: Žołća a Gelcy su přechwatali gesći a starejszych z rjednym programom. Petom P programje su se gesći we styrich rumnościach megali na szaki part zeznać z projektom sobu, jego obsimiesim a formatami. Spiwy, gronka, nałogi, baslenie a wiele więcej. Przykłady jo przedstawiła rycna motivatorka Iben Lotric.
1: Ja som teke sobu ceniła, ja som nekotare pobytowanie w tym jo używała, a potem dolodowała na webok. Ja som wieselim, aż nie doszukne

Nowy obszerny materiał za uknienie serbszczyny nic jano za dzisi jewet ninta online przystupny pod sobudybk.info. Maria Ilikowska-Winklerowa jest rozganiała z nosariami, inicjatorami a ugotowariami projekta Sobu Nosario Serbskoszulske Towarzystwo.

0: RTB Serbski program. Powiedzci.
1: W Lubinie bużo nieńto teke seska chyrgoj wisaż. W Sykku su swiśli zwiganie za twa nuje Jiszunie, a myszczana je zmiju uszparania dla Miliny. To a dalszne pójści mamy nieńto za was. Za mikrofonom jo Stefani Krautzöc. Przed lubińskim zastojenstwem domie bużo nieńto teke seska chyrgoj wisaż. To jo krajny raszc okresa Dubia Blota Sven Herzberga gronil slednu srjodu w okresnym sejmie. Herzberga nie przysłusza żadnej partaje. Dyskusję k temie chyrgoju przed oficjalnymi domami okresa jo Oliwa Karlow w AfD FWKW nastacy. Ako reakcju jo Herzberga rozkladował, aż k tomu jo jużo służbny przykaz postajel. Witka selska chyrgoj w Lubinie wisy przyjedny raz iści nieoznaty. Myszczańska a groszczańska diali przyduce tydzień dokładnie gledasz, gdy a kak potrzebają przyduce stwyt elektryczną energię. Firma Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom MBH bużoga twarisz na sesji. Bet jesnego żajcza do pyznego wytpeludnia bużo Jan Urunański agregat k dyspozycji, aby luże mogli milinu użyć. Ktoś ma cóżliwe aparaty, telefony, routery za internet albo satelitowe nalożki, te je uszaltowane wystajisz na tomniu. W Grodziszczu są potrafione obydla je wejsne drogi, a dalszne, które są już dostali odpowiednią informację. Takie radowizy a zawyda z tej potrafionej. Peniżele są zwiesili zwiganie za wejsny dom w Syku Plagrotka. Ta twa obszimijo zanirowanie obstojecych chromu a nuotwa Žišunje, halje za ota ogniowe obery a žilne zanirowanie wiesnego domu. Nuotwa Žišunje debitowaś miestno za styżasča Žiši. Samo zauna jo za nich planowana. Tucholu su sykojske Žiši w obijańskim kwaterie w Grodku. Ta Žišunja se obżelio na programie za spichowanie tego selskiego w okresu Sprivianusa. Dwa plaši 5,7 milionów euro. W Twitchego nie smiejszo wieci w regionalnych szegach albo nadwyniszczach piwo albo palin spisz. Przycena su starości, coś nastupa wistość. Uzesza su tam, żośio gastronomia albo bystruwy szegu. Konflikty a namyce su przecej wieczy problem w szegach, z tym zakazom ksie Deutsche Bahn a obchadłe polityka je problem obgranicować. Bramboska co tyke miesz wieci personal, który się zagronite za wistość. Policja długo pokaże na to, aż Deutsche Bahn sama zagronita za dożerzanie tego zakaza. Lic mużo dość kwalifikowanego personala za oprzydowanie nowych regulu nie o jasne. Nazyma jo Aszma. Nebio jo pykrzyty z mrokowami. Słońsko tam a sem ulekujo. Żinca wicze jo na niej uszy 16 gradu. Wiczyk tu jo, tyż nie o wytwiżesz.

0: Potom po cestčenskim zarydowanju pětk budešenje domowiny cytamy také w nowym casniku, w nowym udażu mogę se przedstawić. To nam net przerażiła ta szefredaktorka. Wynajonin to przy telefonie. Dobry dzień, Katalin Poradzkoc.
1: Dobry dzień.
0: Bużo to také artykel w nowym udażu.
1: Na kuste pat, a plan nas możesz o tege redne futa widzisz. Gratulujemy szyknym, kęcz su dostali, my to domowiny, albo cesny znamuszko.
0: Mimo tego, co chcesz jeszcze uzygnąć?
1: Ja, plan nas su w tożtom udaszu, szake wysoby w sreżiszu, albo w fokusu. To su na przykład te nowe zorjaki, dokulaż oni su dypkonie prednego septembra zachopili, pilnje dojnoserskú rec uknúš. Letosa jo ta kúbka čočku menša, živieš v sobu jo zachopila. A te nové zoriacky a nové zoriaku, co my vám predstavíš, tam zgonioša napríklad, co godla voni kšiu serskú rec nauknúš.
0: Ach, to sú dalšne v sobe.
1: Also, jedna paršona kenš vám predstajíme v toštom udašu, se zasajžijo za to serske na politickém pelu, ale veci v slízenie. Ona jo zachopila ako referentka za nastupnosti Serbu v Brambolskej živaš a statkujo tam ako, ja tak pomienione, zvezovenské miestno šničtele, tak ona sebe viži mňa se zastojnstvom a serskými instituciami. Mm-hmm. A zavišče, šo v ju na poseženju serskej rade razvíželi, to jo Katlin Bodetua. Plana zgönio šo čošku vece v nej, mňa s drugim vedkuj ona pöchada, čogodla jo se za to miestno pracovala a vece.
0: Pen som sobulicova, potakem bideo zase pedla byš ten cerkvene bok.
1: Ten máme také a dokuláš o týždeň žňúneho svieženia vierši sa šokovo okovo žňúneho svieženia a to groni dvo k tomu, jo šipnoch vedce majú k tebie tu nažiju a ty dajoš jim ich carobu v pšauem casu.
0: Máme také ešte nieco ze sarského kultúrneho živenia.
1: Na to máme na kúšte patek, dokuláš ja v zajžených týženiach. Jo, zase na tom pelu viele lúz bolo, napríklad zgonio šopla nás v novej ústajince v Tešajnském muzeu, abo v kórovém koncerše v Luterovej cerkvi.
0: Mm-hmm.
1: A mňa se drugim v tom, až sú kreslenky abo umierské tvorby u kniko dojnosarského gymnáziuma, tak v Budišinje na gromadnem zarydovaniu serskego ludowego ansambla a serskego muzeja žiadnu rolu grali.
0: Na šoto sme vegin narske, bužata zase písané vetmeniate udaše našego serskego týženika Nuvi Casnik. Učomný žik, až čo nás informirovali, při telefóne jo bol šéfredaktorka Katalin Poradzkoc.
1: Rad se stało, a se wjaselim jużo na drugie rozkrono z wami.

0: Skoro jo wšykno wetžnjete sledne jabłuka su targane a banjałe teke juža zdrjawe su, na zimu se blida zeki boju dla wšyknego sada a zeleniny, ale co z nim cyniš? Naš kolega Gregor Klim ma redne kjarmušne recept za was.
1: Žinca mam jedernu před jezu za was, ale kaž jo talari veliki dost, jo to juža pšała jacarja. Jinsa drjebe gronili tomu bowl, recepto jose groni, ale kitche, kacze. To mjese se zdajo nimske, njeskere jo přišło s nimskimi dialektami do Užice, v Rheinlandske jo opisujo nieco, což jo čochu dokusu. Varime ako predne objelate kulki. 1 kilo dosiga za cevu familiju. V tom času, ako kulki varje, mežome upiš dvije frišne grce a jejo rozkšajame. Te trebame za salat. Cibulku sekame k tomu, čim šajnšej, čim menej vena meli tých cušlivých, ako cibulku rada njecuju. Vesuchu, cukor, sol a pieper daju vircu, petezilia a dyl, strove pšišmiek. Kašo salat gotowy starame se vo jedernu pšicinku. We panwi skryjemy dalszną cebulę skromadnie z tukom albo szunku, coś o wariantu brzeze mięsa zeszło suszone tofu, ten zekrzajajsza do kusku, a ważnie przemieszajsza jen ze życu soja juszki, a czaszku ususzonym kobukom. To szo stajemy pę na bok, potem przyjdu jaja do panwie, zakuszcie go jadno opiecom. W miarze czasu budu kulki gotowe. Je obelimy, a kszajemy do kalasku. Do talaria scynimy te kulki. Na nie dodajemy kusk butry albo margariny, a rad już cipku soli. Gry przyjdzie tuk albo tofu we swojej juszce. Gorkowy salat jeszcze raz pszałje przemieszasz, a z nim talar pekrzywamy. Na ten chechowaty talar przyjdzie jako celietne to jajko, sola, pieper, tomu fryszny ksien, a zimny pisze. Voilà.
0: Ja, dobre Appetit, Jürzem, Vice, Zmio, Medaillschne Rezept, Skjademuschnee, Kuchen, ihr sah was.

0: Gledamy krótko jeszcze na wczorajszy program. Nasza młodzieńska redakcja jo se zase pilnowała.
1: A co je nowego?
2: Bubak! Młodzieńa, słuchaj. Wicze ujrzał zase nowy bubak. Ja som jako pridichkeit, a gromadze z Larysu Kabelscholz biedu was przez wczorajszy udasze młodzieńskiego magazina. A to są nasze temy. Start naszego uściewania przezejo Karolin Kühne. Wona jo była na koncercie japańskiej band Sieg Dö. Namiestnie jo mogała samo z menedżerku w koncertnej agentury tej band powiadasz. Toż ten interview, a dalszne zajmne doglede do japańskiego VK-sweta dostanio szowicze wyt Karo. Potem słyszymy Larysu. Wona jo była we ustajeńce nacarsne serskie umiestwo w umieskiem domie w Pectupimie. Przytom jo mie program, że w aktualne umiestwo ze serskiego kulturnego ruma. Co możesz se przytom przedstawić, to wam Larysa wicze przerażio. Jo, a takie ja som nieco przygotował. Pasujucy, k se bliży ceju spooky season, szarim se ja już o piczko w bubaku, że w Wednesday w zombie psy a z niemudrujucu lubość. No, z co to ugadali? Przałuję, że w czasiecy filmy. Gaszyści perucenie za Halloween noc trebaszo, potem wicie pilne przysłuchajszo. Potakem, koncerty, umiestwo a filmy. A miastym mamy sobie zase nową muzyku za was. Tu sta czerwienia krzica w kalendariu. Wicie jo zase bubak. Zaszajtuj szo.
3: Oh my God, Josh, can I try on your glasses?